0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we środę 16 września na antenie LRT Klasyka. Sąd Okręgowy w Wilnie rozpatrzył apelację w sprawie zamieszek przed Sejmem z sierpnia 2021 roku. Czy zestrzelenie drona nad Litwą było przypadkowym incydentem, czy kolejnym sygnałem narastającego zagrożenia ze strony Rosji? Generał Roman Polko ocenia reakcję NATO i wyjaśnia, dlaczego bezzalogowiec, który nadleciał od strony Białorusi, znalazł się zdecydowanie za daleko w litewskiej przestrzeni powietrznej. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Sąd Okręgowy w Wilnie rozpatrzył apelację w sprawie zamieszek przed Sejmem z sierpnia 2021 roku. Nauczycielka Astra Genowajte-Ostrouskaite została uniewinniona, natomiast w przypadku Antanasa Kandrota, znanego pod pseudonimem Celofanas, utrzymano karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd pierwszej instancji skazał go wcześniej na 4 lata więzienia. W ubiegłym roku Sąd Rejonowy Miasta Wilna uznał w tej sprawie za winne 84 osoby, przy czym w większości wymierzono kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sąd odwoławczy podtrzymał winę większości skazanych. Andrzej Lobow otrzymał wcześniej 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, natomiast Arnoldas Misiunas rok i 11 miesięcy, również w zawieszeniu. Na wielu skazanych nałożono także kary finansowe. Łączna suma wypłat wynosi około 142 tysięcy euro, a zasądzone odszkodowania z tytułu roszczeń cywilnych przekraczają 112 tysięcy euro. Do zamieszek przed litewskim parlamentem doszło 10 sierpnia 2021 roku po demonstracji przeciwko wprowadzanym przez ówczesny rząd ograniczeniom związanym z pandemią COVID-19, w tym rozwiązaniom dotyczącym osób niezaszczepionych.

0: tysiąca amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem zaczęło opuszczać Litwę. Zwykle kończącą służbę jednostkę zastępowała kolejna, jednak tym razem przyjazd następnej grupy został odłożony. Wizyta ma dotyczyć również szerszej współpracy gospodarczej i technologicznej. Budris zapowiada rozmowy o bezpieczeństwie ekonomicznym, energetyce, surowcach krytycznych, zaawansowanych technologiach i biotechnologii. Litewska dyplomacja wskazuje także na możliwości współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, między innymi w dziedzinie półprzewodników, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. W Wilnie kończy się tegoroczny sezon kąpielowy, a wraz z nim prace na stołecznych plażach kończą ratownicy. Tak poinformowała miejska spółka Grinda. Mimo dość deszczowego lata w tym roku wileńskie kąpieliska odwiedziło więcej osób niż w ubiegłym sezonie. Według danych spółki tego lata ratownicy uratowali wszystkich 6 tonących osób, a ponad 120 razy udzielali pierwszej pomocy. Najczęściej interweniowali w przypadku urazów odniesionych podczas aktywności sportowej, przegrzania organizmu lub nagłego pogorszenia samopoczucia wypoczywających. Zakończenie sezonu nie oznacza jednak zamknięcia plaż. Mieszkańcy Wilna i goście nadal będą mogli korzystać z dostępnej infrastruktury, choć na miejscu nie będzie już dyżurujących ratowników. Od dzisiaj na wszystkich wileńskich plażach ponownie można także przebywać ze zwierzętami. Główna Komisja Etyki Służbowej zdecyduje, czy wszcząć dochodzenie w sprawie możliwych nieprawidłowości w majątku Raudondwaris. O przeprowadzenie postępowania zwrócił się samorząd rejonu kowieńskiego. Komisja ma ocenić zamówienia publiczne realizowane przez placówkę, a także działania odsuniętego od obowiązków zastępcy dyrektora do spraw gospodarczych Egidiusa Morkunasa. Sprawa zatrudnienia oraz zamówień w dworze Raudondwaris znalazła się w centrum zainteresowania pośle dziennikarskim LRT, które wzbudziło wątpliwości dotyczące możliwie fikcyjnego zatrudnienia Aisty Sienkiewiczenia, żony premiera Mindaugasa Sienkiewiczusa. Komisja zajmie się dzisiaj również sprawą Andriusa Tapinasa, działacza społecznego i prezesa wileńskiego klubu piłkarskiego Żalgiris. Chodzi o możliwe nieujawnienie przez niego prywatnych interesów. Pytania o potencjalny konflikt interesów pojawiły się po ujawnieniu, że w ogłoszonym w maju przez Żalgiris konkursie na stanowisko koordynatora komunikacji komercyjnej zatrudniony został syn Tapinasa. Parlament Europejski zajmie się kwestią dalszego finansowania procesu likwidacji Ignalińskiej Elektrowni Atomowej. Europosłowie mają rozpatrzyć propozycję przeznaczenia na ten cel kolejnych niemal 680 milionów euro ze środków Unii Europejskiej. Proponowane finansowanie miałoby obejmować nie tylko prace związane z likwidacją elektrowni, ale również wydatki na jej ochronę przed zagrożeniami hybrydowymi, w tym potencjalnymi atakami z wykorzystaniem dronów. Po stanowisku Parlamentu Europejskiego ostateczne decyzje w sprawie finansowania będzie musiała podjąć Rada Unii Europejskiej. Ignalińska elektrownia atomowa, wybudowana w czasach sowieckich, była jedną elektrownią jądrową w krajach bałtyckich. Proces jej likwidacji ma zostać zakończony w 2038 roku. Po raz pierwszy od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę nad Litwą został zestrzelony dron. Bezzalogowiec nadleciał od strony Białorusi, a do jego przechwycenia poderwano myśliwce NATO stacjonujące w szawlach. Nadal nie wiadomo, do kogo należała maszyna, dlaczego znalazła się nad Litwą i czy jej lot był przypadkowy. O znaczeniu tego incydentu, skuteczności litewskiej obrony powietrznej oraz możliwych celach rosyjskich prowokacji Anna Grygojcz rozmawiała z generałem Romanem Polko, byłym dowódcą jednostki GROM i ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Jak podkreśla nasz rozmówca, Putin żyje z wojny, dlatego państwa NATO muszą być przygotowane nie tylko na kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej, lecz także na dezinformację, cyberataki i działania dywersyjne.
1: Panie generale, po raz pierwszy zestrzelono drona nad Litwą. To dowód, że system NATO zadziałał, czy jednak przeciwnie? Czy nie za daleko potrafił dolecieć?
2: No z pewnością doleciał za daleko. Tak naprawdę od początku tej wojny była podawana przez ludzi, którzy zajmują się kwestiami bezpieczeństwa, kwestia tego, żeby dogadać się, żeby pewna strefa graniczna jednak była pod szczególną ochroną przy dodatkowym wsparciu sojuszu NATO. Jeżeli

0: chodzi o granicę z Ukrainą, to nawet sam prezydent Zeleński wyrażał zgodę na to, aby nawet nad terytorium Ukrainy zestrzeliwać te środki napadu powietrznego. No i to jest też kwestia zamknięcia przestrzeni powietrznej i tego, żeby nie było konieczności rozpoznania wzrokowego, tak jak to jest w czasie pokoju, tylko uwzględniając fakt, że mamy do czynienia z wojną hybrydową, no to zamykamy przestrzeń powietrzną, ponieważ mamy sygnał, że strona rosyjska będzie eskalowała i w takiej sytuacji po prostu naziemne systemy no, mogą działać dużo skuteczniej po prostu, bo dzisiaj, kiedy taki dron z napędem odrzutowym porusza się 700 km na godzinę, to wcale nie jest tak łatwo go śledzić, a w szczególności przez lotnictwo, które no, ma trudności ze zwalczaniem celów na bardzo małych wysokościach i z niską emisją ciepła.
1: Dron nadleciał od strony Białorusi. Ile czasu państwo NATO może sobie pozwolić na takie ustalanie? Co to właściwie jest? Czy w obecnych realiach najpierw identyfikować, a dopiero potem strzelać, czy jednak pana zdaniem to musiałoby wyglądać jakoś inaczej?
0: Z pewnością musi to wyglądać inaczej. My tak naprawdę wiemy, kto tego typu działania prowadzi. Jeżeli by to zdarzyło się pierwszy raz, drugi, trzeci, to jeszcze można zrozumieć. Ale Rosja systematycznie testuje nasze systemy obrony powietrznej, dokonuje różnego rodzaju prowokacji, działań o charakterze dywersyjnym, czy to wysadzanie torów, czy zakłócanie sygnałów GPS, czy ta flota cieni, która wlecze za sobą kotwicę po to, aby niszczyły kable czy światłowody puszczone na dnie Bałtyku. No naprawdę dzisiaj sojusz NATO, czy też prezydent Trump nie powinien mieć w szczególności, nie powinien mieć wątpliwości, że to Rosja jest agresorem, to Rosja dokonała agresji na Ukrainę, to Rosja eskaluje i to Rosja, której nie stać na wypowiedzenie otwartej walki sojuszowi NATO, to jednak rozpowszechnia taką narrację, że to na terenie własnego kraju, że musi się bronić przed atakiem NATO, że są na wojnie z NATO i to Rosja rzeczywiście tą wojnę, ale poniżej progu wojny prowadzi, starając się zbadać, jak daleko może się jeszcze posunąć i tak naprawdę realizując taktykę terrorystyczną. Krótko mówiąc, kraj wspierający terroryzm, kraj, który prowokuje, kraj, który atakuje. Na terytorium Polski tych ataków dronowych już było wiele. Ostatnio była rakieta uzbrojona w ładunek bojowy. Teraz oczywiście terytorium Litwy, Estonii, Łotwy. I do tego dochodzi jeszcze ta wojna kognitywna, gdzie o to wszystko, co czyni, oskarża chociażby Ukrainę i Ukraińców. No, bezczelność propagandy rosyjskiej doskonale znamy. Pamiętamy ją jeszcze z 2014 roku, kiedy Rosja wypierała się swojej obecności na terenie Krymu.
1: Litewskie wojsko podkreśla, że jesteśmy w czasie pokoju i nie można automatycznie zestrzeliwać każdego niezidentyfikowanego obiektu. Pan, znalazłam, że wielokrotnie podkreślał, że takie procedury krępują w wojsku ręce. Czy prawo polskie, jak też Litwy, nadal funkcjonuje w rzeczywistości, której już nie ma? Jak może pan to określić?
0: No zdecydowanie tak. Takie myślenie życzeniowe, ja też chciałbym funkcjonować w czasie pokoju, no ale taka narracja prowadzi też, jeżeli politycy ją dyktują, do takiej sytuacji, że różnego rodzaju ekstremalne prorosyjskie środowiska, tak jak w Polsce jest taka partia jedna, no mówi, że to nie jest nasza wojna, że właściwie ona nas nie dotyczy, zostawmy Ukrainę samą sobie. Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, my doskonale wiemy, Rumunia, te kraje frontowe, że zostawienie Ukrainy samej sobie to jest proszenie się o to, żeby agresor wszedł na nasze terytorium. Rosja, która pokonałaby Ukrainę, przejęłaby jej zasoby, to czyniłaby to, co czyni na terenach okupowanych. Mobilizuje na siłę, czy wciela do wojska swojego Ukraińców na terenach okupowanych i traktując ich jako mięso armatnie wysyła na front. Putin żyje z wojny. Putin nie zatrzyma się, jeżeli nie zostanie zatrzymany przez sojusz NATO. Ta strategia strusia, który udaje, że jest czas pokoju i ma głowę gdzieś tam piasek włożoną, to ona się nie sprawdza. Myślę, że w Polsce politycy już to zaczynają rozumieć. Te procedury dopiero teraz, ale jednak widać, bo takie sygnały już minister obrony wysyłał, będą zmieniane. Mam nadzieję, że w dokumentach normatywnych będzie zdefiniowane chociażby takie pojęcie jak wojna hybrydowa. No ale ten struś, patrząc na sojusz NATO, on

0: wciąż niestety tak trochę bezradnie i dezorientowany rozgląda się trochę dookoła. Potrzebne są jednak konkretne działania sojuszu NATO. Już na tą rosyjską doktrynę Gerasimowa budowania konfliktów i eskalowania tej wojny hybrydowej po prostu musimy znaleźć jakąś sensowną odpowiedź, która by Rosję zabolała.
1: Polska, już pan wspomniał, ma za sobą znacznie więcej takich testów, no nazwijmy to tak. Na przykład w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku polską przestrzeń powietrzną naruszyło 19 rosyjskich dronów w jeden moment niemalże. Z perspektywy roku, czego Polska tak naprawdę się nauczyła po takim wydarzeniu? Co może Litwa przejąć od polskiego tego doświadczenia, zanim sama stanie przed podobnym scenariuszem?
0: Po pierwsze, system obrony powietrznej całej wschodniej flanki NATO musi być skoordynowany i skoordynowany także, jeżeli chodzi o Polskę z Ukrainą, ponieważ no, może dochodzić do friendly fire, nawet podczas ostatniego zdarzenia z rakietą, no, kiedy samolot ukraiński operował tuż przy naszej granicy, też nie starał się wlecieć w drugą stronę, no, ale jeżeli nie ma tej koordynacji, wymiany informacji, to może dojść do przypadkowego zestrzelenia przyjaznego nam samolotu. Czyli to jest ta kwestia informowania siebie nawzajem, wymiany informacji wywiadowczej, budowanie zaufania. Po drugie, oczywiście kwestia zmiany przepisów. To jest bardzo trudne, no ale nie możemy na szczebel centralny delegować zgody na to, czy będziemy zwalczać dron wlatujący nad Polskę, bo wtedy, kiedy ta decyzja będzie podjęta, to będzie za mało czasu na sensowną reakcję. To jednak musi być algorytm, procedura wypracowana wcześniej, która pozwala temu, kto jest na dyżurze bojowym, odpowiednio reagować. Kolejna rzecz, nie możemy polegać tylko na uzbrojeniu ze Stanów Zjednoczonych. Musimy jako Europa budować własne możliwości, zdolności w walczaniu właśnie tych chociażby dronów. Stąd też Polska uruchomiła ten program dronowy SAM. No ale drony naprawdę starzeją się w ciągu kilku miesięcy i też kluczowe byłoby, żeby przemysły zbrojeniowe wszystkich krajów natowskich i zachodnich naprawdę synergicznie współdziałały ze sobą, bo tu chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo. No i też walka ta kognitywna. No przecież nie możemy dać się podzielić. Rosja robi wszystko, żeby nas podzielić. Buduje takie nastroje antyukraińskie, oskarżając Ukraińców o to, co sama czyni w tym obszarze. No i nie może być wątpliwości, że działamy razem. Jeżeli będzie zaatakowana Litwa, Estonia, Łotwa, traktujemy to jak atak na Polskę, wysyłamy swoje siły. No wiemy, że wtedy jesteśmy silni, kiedy działamy razem i kiedy nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że jeżeli zostanie naruszony artykuł 5, no to po prostu będziemy walczyć. Nie damy się podzielić, nie damy się rozbijać częściami.
1: No i nie można nie wspomnieć, że do przechwycenia takiego pojedynczego drona podrywamy kosztowne myśliwce. Rosja może produkować, wysyłać tanie bezalogowce masowo, tak? Wiemy, jak działają gerbery.
0: Dlatego zwracam właśnie uwagę na ten program SAN, bo i właśnie na te procedury. Bo to, że te myśliwce są podnoszone F-16, F-35, gdzie właściwie co chwilę są podnoszone, a koszt lotu to naprawdę ogromne pieniądze, no jest czymś, co nie powinno mieć miejsca. Stąd Polska realizuje ten projekt Tarcza Wschód, tylko że on błędnie jest pokazywany, niestety to minister Kosiniak-Kamysz tak pokazywał, że robił sobie filmiki, zdjęcia na tle zębów smoka, czy tych jeży, które są postawione przy granicy, czy krótko mówiąc zapór przeciwczołgowych, a w tej chwili najbardziej istotna jest ta część elementu Tarczy Wschód, która będzie wiązała się z takim powierzchnym, powiedziałbym, murem antydronowym, czyli krótko mówiąc systemy wykrywania, chociażby te balony na uwięzi w systemie Barbara, czy inne systemy radary, te wszystkie sensory, które pozwalają głęboko popatrzeć w głęb terytorium chociażby Białorusi, czy Ukrainy i śledzić poszczególne cele, które zmierzają w kierunku Polski i połączone oczywiście za pomocą zintegrowanego systemu obrony powietrznej z efektorami, czyli środkami, które będą przeznaczone do zwalczania. Dobrze byłoby i to w ten kierunek jest realizowany, że to jest walka radioelektroniczna, czyli zakłócanie sygnałów, to jest działanie za pomocą takich, tak jak były gepardy niemieckie, czyli krótko mówiąc zestrzeliwanie takiej obrony przeciwlotniczej, tego typu dronów, które są na małych wysokościach, bo to są wszystko tanie środki, tanie sposoby.

0: osoby i oczywiście budowanie przeciw dronów. Jest no, mnóstwo takich elementów, którymi kiedyś Europa dysponowała, ale przez ostatnie dziesięciolecia się rozbrajała, nie było rozwoju technologicznego. No teraz to się odwraca. Potrzebujemy, jak sądzę, około 3-5 lat, żeby rzeczywiście Europa naprawdę była w stanie zbudować taki mocny system wielowarstwowy obrony powietrznej. Dobre są te inicjatywy, które no, szukają alternatywy też dla tych bardzo drogich rakiet Patriot, bo widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone, które no, mają też inne priorytety, będą w ograniczonym stopniu nas wspierać. To Europa musi zbudować NATO 3.0 i przejąć odpowiedzialność także za tą technikę bojową.
1: Proszę pana, czy problemem Zachodu nie jest również to, że wciąż tak jakby przykładamy własne zasady, własne czerwone linie do przeciwnika, który już wielokrotnie pokazał, że zwyczajnie ich nie respektuje? Czy przygotowując się do takiego ewentualnego konfliktu Litwa i Polska od razu powinny zakładać ten najgorszy możliwy scenariusz?
0: No to mógłbym tutaj cytować Roosevelta, Churchilla czy Ronalda Reagana. No właściwie wszyscy wspólnie mówili, że największym naszym wrogiem jest strach nieuzasadniony, który paraliżuje sensowne działania, a Rosjanie gardzą strachem. Czyli jeżeli my działamy w taki sposób, że pokazujemy ten strach, obawy przed tym, co może się stać, no to wtedy oni jeszcze bardziej eskalują. Stąd też rzeczywiście powinniśmy o tym zapomnieć, strachu, bo wtedy skutecznie doprowadziliśmy do upadku Związku Sowieckiego, kiedy ta determinacja była duża, obawy odkładano na bok i wtedy rzeczywiście zdała sobie sprawę ta wówczas sowiecka władza, no, że Zachód jednak nie żartuje. Teraz, kiedy te czerwone linie wciąż przesuwamy, kiedy te groźby nie są w żaden sposób spełniane, no to niektórym wciąż się wydaje, że NATO to taki papierowy tygrys, no action talking only, czyli żadnego działania, tylko dużo protestów, ale mam przekonanie, że to się jednak zmienia, że jednak sojusz NATO teraz działa inaczej. Szkoda tylko, że nie jest zrealizowane to, co na Zamku Królewskim mówił prezydent Biden. Mam na myśli politykę też chociażby Stanów Zjednoczonych, że musimy być wytrwali i solidarni w tym wysiłku. I mówił, że to nie jest wojna na rok, dwa, to jest wojna na kilka lat, kilkanaście, a nawet wręcz dziesięciolecia. I taka konsekwencja, wytrwałość, stanie razem, solidarnie w działaniu przeciwko takiej nieuzasadnionej rosyjskiej agresji, nazywanie rzeczy po imieniu, to jest w mojej ocenie klucz do zwycięstwa.
1: Rosjanie poczuli, że mają wojnę właśnie na swoim terytorium. Czy to kluczowo może zmienić przebieg tej wojny? Czy może to rozlościć tego zwierza jeszcze bardziej?
0: Bardzo słusznie to pani zauważyła. Tak, podkreślam to, że Rosjanie w końcu poczuli, że ta wojna to nie jest na zasadzie popcornu, Coca-Coli i niech tam tych niedobrych Ukraińców nasi bohaterowie zabijają. Tylko to jest coś, co również ich dotyka. Stąd też ta popularność Putina przez to spada, no ponieważ no, niektórzy chcieliby wojny, ale sami nie chcą doświadczać skutków tej wojny. I to jest tak naprawdę, od wieków to wiemy, że nie da się wygrać wojny tylko na własnym terytorium. To nawet Scypion Afrykański pokonał wroga poza Rzymem, atakując go na jego obszarze i na jego terytorium. I otóż wojska Hannibala. I otóż to, na co warto zwrócić uwagę, żeby nie padały takie sformułowania no, kompletnie oderwane od rzeczywistości, jak to, że ropa drożeje, bo Ukraińcy atakują rosyjskie terminale, bo ropa drożeje dlatego, że niestety, ale prezydent Stanów Zjednoczonych rozpętał tą wojnę na Bliskim Wschodzie i nie ma pomysłu, jak ją zamknąć, jak wynegocjować pokój w tamtym obszarze i nie można tego mieszać. A Ukraina, jeżeli jest w stanie atakować głęboko na terytorium Rosji, w rejonie Petersburga, Moskwy, to wysyła wyraźny sygnał dla Putina, dla tej władzy kremlowskiej, dla biznesu rosyjskiego, że coś trzeba zrobić, może jakoś się dogadać, bo rzeczywiście na tej wojnie to nie będzie żadnych wygranych, zresztą i tak nie będzie na tej wojnie żadnych wygranych, bo współczesny świat jest tak urządzony, że główny kapitał jest w ludzkiej głowie, główny kapitał jest w cyberprzestrzeni, a nie chodzi o to, że nikt się jeszcze nie wzbogaci, zdobywając kolejne terytoria.
1: Ostatnie pytanie. W 2022 roku powiedział pan, że Rosja nie popełni samobójstwa w postaci atakowania terytorium Polski. Jak dziś, kiedy już w zasadzie piąty rok idzie pełnoskalowej wojny w Ukrainie, czy zmienił pan swoje zdanie? Czy Rosja może spróbować jeszcze bardziej wypróbowywać cierpliwość, że tak powiem, Polski, czy też innego kraju NATO, na przykład Litwy?
0: Nie zmieniłem zdania, zresztą nie tylko ja mam taką opinię. Rosja nawet nie ma czym zaatakować Polskę, jeżeli mówimy o taki otwarty konflikt, wojnę w takim klasycznym ujęciu, gdzie że wysyła tutaj jakieś dywizje, próbuje zająć teren. Nie, Rosja nawet takich planów, jak sądzę, nie ma, ale Rosja chce destabilizować Zachód po to, żeby mogła robić z Ukrainą co się chce, po to, żeby wpływać na wybory polityczne także w naszym kraju, w Polsce, na Litwie, w Estonii, na Łotwie. I to jest jej sposób działania. To, że bezpośrednio nie zaatakuje, to nie znaczy, że nie będzie organizowała działań o charakterze dywersyjnym czy też terrorystycznym.
1: Czyli jak rozumiem, takich incydentów, choć strasznie nie podoba mi się to słowo, będzie coraz więcej.
0: To znaczy tak, no właściwie to jest problem dzisiaj z definicją, czym jest wojna. Rosja na pewno nie wypowie wojny NATO, bo gdyby wypowiedziała taka wojna, to paradoksalnie sprawa byłaby łatwiejsza. Bo wówczas gdyby zaatakowała bezpośrednio, nie wiem, Polskę czy jakikolwiek inny kraj natowski, no pewnie spotkałaby się z bezpośrednią, mocną odpowiedzią i w krótkim czasie, jak sądzę, społeczeństwo rosyjskie powiedziałoby, że nie chce bombardowania w odwecie za zaatakowanie Polski, Moskwy czy tych rejonów, gdzie teraz żyją. Moskwa nie ma, czy Rosja nie ma wystarczających sił konwencjonalnych, żeby pokonać, dać sobie radę Zachodem, nawet przy tych zaniedbaniach, które wcześniej miały miejsce, a broni atomowej też nie użyje, bo wówczas byliby tylko przegrani i z pewnością byłby też problem dla samego Putina, który gdyby zdecydował się nawet użyć w jakimś szalonym widzie tą triadę nuklearną, to zadziałałby wbrew swojemu partnerowi chińskiemu, wbrew Stanom Zjednoczonym, jak sądzę, wbrew nawet dowódcom, którzy mogliby odmówić wykonania takiego rozkazu samobójczego ataku.
2: Mówił Roman Polko, były dowódca jednostki GROM i ekspert do spraw bezpieczeństwa. Rozmowę także możecie przeczytać na naszym portalu Wiadomości LRT. W wyniku rosyjskiego ataku dronowego na mikrobus w pobliżu linii frontu zginęło 5 osób, a co najmniej 7 zostało rannych. Minionej nocy ukraińskie siły powietrzne miały zestrzelić ponad 60 rosyjskich bezzalogowców. Jeden z dronów uderzył także w pociąg pasażerski jadący z Kijowa do Mikołajowa. W tym przypadku nikt nie ucierpiał. Pasażerowie i pracownicy kolei zostali ewakuowani. Ukraiński operator kolejowy przekazał agencji Reuters, że Rosja coraz częściej atakuje infrastrukturę kolejową i pociągi pasażerskie. Od początku roku ostrzelanych miało zostać 120 pociągów pasażerskich i ponad 40 stacji. Łącznie zaatakowano około 1700 obiektów infrastruktury kolejowej, niemal o 500 więcej niż w ubiegłym roku. W weekend w pobliżu granicy z Polską trafiony został również pociąg jadący w kierunku Warszawy. Do ataku doszło niedługo po tym, jak z Ukrainy koleją wyjechali przedstawiciele Unii Europejskiej, były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz były szef amerykańskiej CIA. Niemcy i Stany Zjednoczone podpisały memorandum intencyjne, które zakłada zacieśnienie współpracy między przemysłami zbrojeniowymi obu państw. Berlin jest również zainteresowany zakupem amerykańskich pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk. Jednak w tej sprawie konieczne jest jeszcze uzgodnienie szczegółów. Po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem obronnym Pittem Hegsethem, minister obrony Niemiec Boris Pistorius podkreślił, że Berlin i Waszyngton podobnie oceniają sytuację bezpieczeństwa w Europie oraz zagrożenie ze strony Rosji. Jak zaznaczył, strona amerykańska również dostrzega to ryzyko, choć nie zakłada, że bezpośrednie zagrożenie musi pojawić się już w najbliższej przyszłości. Zdaniem Pistoriusa nie powinno to jednak opóźniać przygotowań i wzmacniania zdolności obronnych. Minister przyznał, że proces zakupu uzbrojenia jest skomplikowany i czasochłonny, ale kierunek dalszej współpracy został już określony i, jak zaznaczył, podczas rozmów ze stroną amerykańską został ponownie potwierdzony. Amerykański Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty 5 osobom podejrzanym o udział w sieci współpracującej z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Według amerykańskich śledczych grupa miała organizować ataki i zabójstwa w różnych częściach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych i na Litwie. Podejrzani mieli także aktywnie werbować kolejne osoby i wynajmować wykonawców do przeprowadzenia ataków na infrastrukturę cywilną i wojskową w państwach europejskich wspierających Ukrainę. Wśród oskarżonych znalazł się mieszkający w Rosji obywatel Kuby Oemis Romagoza Duruthy. Według amerykańskich władz miał on koordynować ataki przeprowadzone w 2024 roku w Czechach i na Litwie. Wszyscy pięcioro podejrzanych nadal pozostają na wolności. Litewski Departament Bezpieczeństwa Państwa zwraca uwagę, że wrogie reżimy coraz częściej wykorzystują niekonwencjonalne metody działania, których celem jest wywoływanie poczucia zagrożenia w społeczeństwie i wpływanie na decyzje państw oraz ich obywateli. Zdaniem litewskiego wywiadu ta sprawa pokazuje również znaczenie ścisłej współpracy międzynarodowej. Wymiana informacji i wspólne działania służb mają być jednym z kluczowych sposobów przeciwdziałania operacjom organizowanym przez wrogie państwa. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Edyta, Kamila oraz Kornel przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt, w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.